kaj božga, delat ne znal. Ful cool, žur, špan, fans in mislim, too much, mi smo ful.